0: Muga.
1: Muga mono.
2: Nungu aria noe.
1: Ende wa baba yuko tayari rangu atire gugire hata ende hata mwana wa kwende ende. Ende mpetero po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po
2: po po po po po po po po po
1: po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po
2: Mama otia wata rutairura.
1: Bengoi.
2: Ome otia wata mama.
1: Ngwatire ikirende tikiri.
2: Ende mama ndikweria mbecha ike. Ngikumenera ki.
1: Nkumende nyo babu.
2: Nkwira otie muntu nte teta moya kuru. Kwanje ende uwe tata ende ende mama nga kwachi chiake ende no otia wata.
1: Abu ende na bugiri bada toe na tanka uga kaere.
2: Mama, otia wata rutairura.
1: Tata.
2: Ende endelea kuthikira rendio uwogu. Oke gwanza ya rutairuru. Umenye otia wata mushiari.
1: No mwani. Mwana mushi.
2: Mkori ile rutainda kuri atire. Na umenye kaingo wete inkwenda ore mbese inu inkwenda kuchokera rutairuru kairi mama. Na wewe umenye uriingire thimu wa thiogu ende no achokera kairi kuthingatia tunyamu twaku kwogu no thuganitie ba kugana. No thuganitie na nuruthite uchunkunu. Na ima gwacha muno. Ugo eta rutairuru muciari. Okay.
1: Ukwezia.
2: Wata rutai mama.
1: Kuwata.
2: Mwuchi kule na muka. Murumuwe. Na mwaru wao. Ndauga unao nao.
1: Muka, murumuwe na mwaru wao.
2: Variku.
1: Vemuchi.
2: Ngo ile akuma muchi oyure. Na ntubaga na mama bakegwa kayoga ku.
1: Kayo wazegu wa mtu mwe.
2: Uriko.
1: Mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwana na nina.
2: Baba angikawa kainga matuka na.
1: Kwa nde tiga ate.
2: Abwe nde nde ulia. Na ntubaga na bakegwa kayoga ku.
1: Kayoga ku kaya nongi. Eba kegwa.
2: I don't know.
1: Oi, ale karo ewe nende tege wa wata tende mame nende ziko ngonda.
2: Oye mame re mochi ali.
1: Ende, wako kera na kwa ali wako kunde maga turonyo kwa cheto wempe ya yamete taro tae u.
2: Kwa mkwa iko waku?
1: Nigo. Akati kwa liana waka iku na kwa ndeti tengaba nora ale, ale, poma.
2: Mate morevi. Mate morevi kana taguema.
1: Taguema.
2: Okay. Chelia nambe akwantura na aguti mi agatwaranirie.
1: Ende waya baba ile nkawa tarutai.
2: Aringa akugurira gachukari mbuya na konkuire pore no ntuko kubarutai.
1: Ari tata ni baba. Ende etibagana ba egi de nyinki menyanyo ni. Tane ba erere mungu ate ibaire. Ende chelia de dihire bute ibaire.
2: Baire o. Oh no.
1: Baba ejiria. Mwana ni ingina wa mwana nede. Bwana muchi, bwana muchi.
2: Tiando te wira singia kama mama okubarutai. Chere nambe akona agun tora tora ni bien kore entrega chukari en kuere pobre.
1: Ni bwana baba, ikawa ni tanga ni.
2: Thank you.